traktora, sz. Mama kupila traktora, sz. Mama kupila traktora. Trajna Nina, Armageddon Dona. Traktor, mama kupila morona, sz.